0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Aneta Mleczko, zapraszam. 15 sierpnia przypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli popularne święto Matki Boskiej Zielnej. W polskiej tradycji to dzień, w którym do kościołów przynosi się bukiety z ziół, kwiatów, zbóż i owoców, aby je poświęcić. Zwyczaj ten jest wyrazem wdzięczności za plony, ale ma też swoją bogatą symbolikę.
3: To wyjątkowy dzień, który jest wyrazem wdzięczności, dziękczynienia Bogu za plony oraz na pamiątkę wydarzenia, które możemy przeczytać w apokryfach, że apostołowie przyszli do grobowca, gdzie było złożone ciało Maryi, nie znaleźli go, ale na jego miejscu było mnóstwo kwiatów, ziół, w niektórych miejscach pisze róże. Związane jest właśnie z tym świętem ten piękny zwyczaj, że przychodzimy do kościoła z bukietami. W tych bukietach zazwyczaj od początku, od V wiek sięgamy, to miało być co najmniej 7 do 77 lub więcej rodzajów ziół.
2: Mówiła Józefitka siostra Anna z Rozum, odpowiedzialna za parafialny zespół Caritas przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie. Członkowie Caritas przy tej parafii przygotowują pachnące, kolorowe wiązanki, które w święto Matki Boskiej Zielnej będą rozprowadzane przed kościołem księży misjonarzy. Ofiary, które uda się otrzymać, zostaną przeznaczone na prowadzenie kuchni dla ubogich przy parafii Świętej Rodziny. Maryjo, naucz nas głosić Chrystusa. Pod takim hasłem trwa tygodniowy odpust w Przeczycy. W sobotę w czasie centralnej uroczystości odpustowej o godzinie 11 arcybiskup Henryk Nowacki poświęci wieńce żniwne, zioła i kwiaty oraz tradycyjne chleby wypieczone z tegorocznych ziaren. Przeczyckie uroczystości odpustowe zakończą się w niedzielę modlitwą za rodziny oraz błogosławieństwem dzieci i rodziców. O godzinie 7, 9 i 11 wieczorem o godzinie 18 będzie modlitwa w intencji służb mundurowych pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Proboszcz ksiądz Edward Janikowski mówi, że udokumentowany kult Matki Boskiej Przeczyckiej sięga przełomu XVI i XVII wieku.
4: Już wtedy figura Matki Bożej Przeczycy nazywana była jako łaskami słynąca. Od tamtych czasów nieprzerwanie aż do dziś przybywają do naszego sanktuarium pielgrzymi z różnych stron, prosząc o łaskę zdrowia, inne potrzebne łaski i o wiele darów od Boga otrzymują. Pielgrzymi przybywają też, aby podziękować za otrzymane dobrodziejstwa i niejednokrotnie złożyć świadectwo. Ogrom wyproszonych łask, czy też doznanych cudów stało się tytułem do koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej. W ubiegłym roku obchodziliśmy stulecie tejże koronacji i 50-lecie rekoronacji.
2: Czas powstania cudownej figury Matki Boskiej Przeczyckiej określa się na lata 1460-1470. Suknia Matki Bożej jest w stylu gotyckim, ale twarze Maryi i Dzieciątka mają wygląd renesansowy. Niektórzy historycy sztuki sugerują, że figura została wyrzeźbiona w jednej ze szkół Wita Stwosza na Węgrzech. Koronacji cudownej figury Matki Boskiej Przeczyckiej dokonał w 1925 roku biskup Karol Wiszer w asyście ówczesnego ordynariusza tarnowskiego, biskupa Leona Wałęgi i biskupa Edwarda Komara. Rekoronacji w sierpniu 1975 roku dokonał kardynał Karol Wojtyła.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Najpierw studia, praca, wolontariat i życie zawodowe. Dopiero później przyszła decyzja o wyborze życia zakonnego. Dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny złożą śluby wieczyste, czyli powiedzą Bogu tak na zawsze. Obie długo dojrzewały do tej decyzji. Siostra Maria Pawłowska, pochodząca z Krościenka nad Dunajcem, ukończyła 5-letnie studia. Była na wolontariacie w Boliwii, a później pracowała z dziećmi autystycznymi w Nowym Sączu. Siostra Beata Szkarłat z Gródka nad Dunajcem ukończyła studia z finansów i rachunkowości i pracowała w biurze rachunkowym. Jak mówiła w rozmowie z RDN Małopolska, to właśnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu po raz pierwszy poczuła, że Jezus zaprasza ją do życia zakonnego. Decyzję ostatecznie podjęła podczas pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Za siostrami jest już wieloletnia formacja. Obie są w zgromadzeniu od wielu lat.
5: Formacja u nas trwa pierwszy rok, jest kandydatura, później jest rok postulatu, 2 lata nowicjatu i później się przechodzi do junioratu. Co roku składa śluby na rok czasu. Ja na przykład jestem już od przyjścia do zgromadzenia 10 lat, no i teraz będę właśnie mieć śluby wieczyste.
6: A ja 9 lat przygotowań. Czujemy wielkie szczęście i radość w sercu. Ślubujemy czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. I otrzymujemy taką srebrną obrączkę z serduszkiem.
2: Po uroczystości każda z nich rozpocznie nowy etap swojej zakonnej posługi. Siostra Maria wyjedzie do Chojnowa koło Wrocławia, gdzie będzie pracować z dziećmi w ochronce. Siostra Beata pozostanie w Dębicy i będzie pełnić funkcję księgowej w Stowarzyszeniu Dobroć. Śluby wieczyste zostaną złożone w sobotę podczas mszy świętej o godzinie 11:30 w kościele klasztornym przy ulicy Krakowskiej w Dębicy. Liturgii będzie przewodniczyć biskup Mirosław Gucwa z Afryki. Ostatnie odliczanie do rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Pątnicy z różnych części diecezji już w poniedziałek zbiorą się na placu katedralnym w Tarnowie. Chociaż w drogę wyruszą w 25 grupach, to przed rozpoczęciem 9-dniowej wędrówki będą modlić się wspólnie o spokojne i udane pielgrzymowanie. Już wiadomo, że w dniu rozpoczęcia można spodziewać się ponad 5000 pielgrzymów zebranych przed katedrą.
7: Nie chodzi tutaj o liczby, chodzi tutaj ciągle o jakość, żeby ci ludzie, wracając z pielgrzymki, uświadomili sobie, że my należymy do tej rodziny Pana Jezusa, że przez chrzest włączył nas do Kościoła i ten Kościół to taka szkoła Jezusa, gdzie przyglądamy się Jego osobie, uczymy się Jego stylu życia, uświadamiamy sobie, jak bardzo nas obdarzył swoją miłością i mamy świadomość, że nie możemy tego zatrzymać tylko dla siebie, tylko należy się tym dzielić z innymi. I tu jest sens tego posłania. Jesteśmy posłani i do swojej rodziny, i do szkoły, do środowiska, w którym żyjemy na co dzień.
2: Mówił ksiądz Paweł Broński, dyrektor 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Przypomnijmy, że pielgrzymka rozpocznie się mszą świętą na placu katedralnym w Tarnowie w poniedziałek o 6:30, której przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jesz. W radiu RDN będzie transmisja. Wcześniej, bo już o 6:00 zapraszamy na pierwsze studio pielgrzymkowe z udziałem organizatorów i pielgrzymów. Przez wszystkie 9 dni wędrówki na Jasną Górę diecezjalne radio zaplanowało specjalną ramówkę dla słuchaczy. W planie są rozmowy z pielgrzymami, transmisje mszy świętych ze szlaku, pozdrowienia, konferencje i wieczorne apele. Więcej o tym piszemy na rdn.pl w zakładce 44.ppt.
1: To były informacje z życia Kościoła.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten poranek wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z tej ziemi, na której odbywamy pielgrzymkę, umocnieni wiarą w przyszłe zmartwychwstanie, podnosimy wzrok nasz do Ciebie, życie, słodyczy i nadzieja nasza. Ufamy niewzruszenie, że Twoje miłosierne spojrzenie spocznie na naszych troskach i na naszych utrapieniach, że obejmie nasze zmagania i nasze słabości. Niech wargi Twoje rozjaśnią się uśmiechem na widok naszych radości i naszych zwycięstw. Obyś mogła usłyszeć z ust Jezusowych o każdym z nas słowa wypowiedziane niegdyś o umiłowanym uczniu Chrystusowym. Oto Syn Twój. Maryjo, pociągnij nas ku sobie powabem Twojego słowa i pokaż nam kiedyś po naszym wygnaniu Jezusa, błogosławiony owoc Twojego żywota, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Trudna i może kłopotliwa być do zrozumienia dla nas współczesnych tajemnica wniebowzięcia Maryi. Są tacy, którzy odrzucają to, czego nie rozumieją, ale i są tacy, którzy mają łaskę świętego zdziwienia. To zdziwienie, święte zdziwienie, towarzyszyło samej Maryi. W ciszy i ubóstwie Nazaretu, słysząc pozdrowienie boskiego posłańca i radosną nowinę, zadaje proste pytanie. Jakże się to stanie, skoro nie mam męża? W tych słowach kryje się święte zdziwienie. Anioł powiedział coś, w co Maryja nie wątpiła, ale dziwiła się. Na jej zdziwienie Ewangelia odpowiada prosto. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Także w dzisiejszą uroczystość można postawić tylko jedno pytanie. Jak się to stało? Jak to możliwe, że niewiasta obleczona w słońce, mająca księżyc pod stopami i koronę z 12 gwiazd, stoi po prawicy Boga? Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, bo im cud trudniejszy, tym bardziej prawdziwy.

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy jako rodzina Tarnowskiego Kościoła owocnie przeżyli synod diecezjalny. Pragniemy w jedności z Kościołem Powszechnym odnowić i ożywić nasz Kościół Tarnowski i w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Wszyscy święci i błogosławieni Diecezji Tarnowskiej, módlcie się za nami.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Bywają różne nazwy dzisiejszej uroczystości. Wzięcie, przejście, zaśnięcie, odpocznienie Marii. Nie wszyscy ojcowie Kościoła, zwłaszcza na wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci Matki Najświętszej. Dlatego papież Pius XII w swej konstytucji apostolskiej nie mówi nic o śmierci, a jedynie o chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Kościół nie rozstrzygnął zatem, czy Maria umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też poszła do chwały nie umierając, lecz zasypiając, jak głosi wschodnia tradycja. Prawdę o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny ogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada 1950 roku. Według przekazów tradycji Matka Boża ostatnie lata swego życia spędziła w Jerozolimie w pobliżu Wieczernika albo w Efezie. Większość badaczy przychyla się do pierwszej możliwości. Istnieje przekaz, że święty Jan Apostoł opuścił Ziemię Świętą w czasie pierwszego wielkiego prześladowania Kościoła w roku 34 i udał się z Maryją do Efezu. Chciał ją w ten sposób uchronić przed niebezpieczeństwami prześladowań. W polskiej tradycji dzisiejsze święto zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się zioła, kwiaty i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczenia i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól.
0: Kto słucha, nie błądzi.

Znam ciebie ja, każdy kąt ciebie zna. Od jesieni wiosna, co trwa w naszym domu.

0: Autopromocja.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: To była autopromocja.

Piotr Gąsienica zaprasza pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie. Witam serdecznie słuchaczy, z tej strony Piotr Gąsienica. Opowiem wam dzisiaj troszkę gwarą góralską o zwyczajach i wierzeniach góralskich związanych z Matką Boską Zielną. XV sierpnia na Matki Boskiej Zielnej w dzisiejszym czasie to uroczystość w Ludźmierzu u Gaździny Podhala. Tam się zjeżdża cały świat góralski z kwiatami, z ziołami. Tam się modlimy, tam idziemy ze sztandarami. Tam śpiewamy po góralsku, modlimy się po góralsku i obchodzimy tą wielką, jedną z najstarszych, jak nie najstarszą uroczystość chrześcijańską w Polsce. Ale w dawniejszych czasach, w ten dzień, kiedy się poświęciło zioła, zanosiło się je między kapustę na ogródku, co by rosła ładni. Po południach zabierało się do domu, kany najczęściej używało się w celach zdrowotnych. U góroli wielką, a może największą rolę ma to właśnie ziele święcone na Matki Boskiej Zielnej. Ma ono moc odczynania uroku, ochrony domu od nieszczęścia, a rodziny od choroby. A nawet przyspiesza plon. Tym zielem okadzano bydło przed pierwszym wyruszeniem na pastwisko po zimie. A ponadto gazdę, jego wóz, konie przed wyruszeniem na wiosnę po raz pierwszy na pole. Jak ktoś zachorował w chałupie, najpierw go okadzili święconym zielem, a dopiero później szukali skuteczniejszego lekarstwa. Położone to ziele na okienku albo powieszone nad głównymi drzwiami chroniło chałupę przed piorunami. Wśród roślin święconych w bukietach znajdują się m.in. Boże drzewko. Ono chroniło przed urokami, a zmieszane z ciastem pszenicnym służyło jako lekarstwo na bolączki. Cosnyk, pomocny w leczeniu wielu chorób, a ponadto odpędzało uroki. Piołun, na bóle żołądka i zatrucia. Jałowiec z dobrym skutkiem był stosowany przy opuchliźnie. Żywokost goił rany i liceł złamania. W bukiecie znajdowało się też i innych roślin dużo, dziko rosnących, a też i hodowlanych w przydomowych ogródkach między kwiatami. Tak to wiecie, u góroli jest z tym zielem, które na Matkę Boską Zielną święcimy. Jest to u góroli jedno z największych świąt, kiedy się przywdziwa łodzienie, łodź świętne i caluśki dzień nic nie robi. Pozdrawiam was, Piotr Gąsienica.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Rok 1920. Ocalili Europę.
2: Moskwa, 5 maja 1920 rok. Po rewolucji bolszewickiej Armia Czerwona wyrusza na podbój Europy, aby szaloną ideologią zarazić cały kontynent. Na drodze do osiągnięcia celów stanęła odradzająca się Polska. Włodzimierz Lenin w maju 1920 roku tak zachęcał swoich dowódców i żołnierzy do walki o rozprzestrzenienie się zbrodniczej rewolucji.
3: Towarzysze, powinniśmy wszyscy złożyć tu dzisiaj przysięgę. Złożyć uroczyste przyrzeczenie, że wszyscy jak jeden mąż staniemy murem, żeby nie dopuścić do zwycięstwa polskich jaśnie panów i kapitalistów. Niech żyją chłopi i robotnicy wolnej, niepodległej Republiki Polskiej. Precz z polskimi jaśnie panami, obszarnikami i kapitalistami. Niech żyje nasza robotniczo-chłopska Armia Czerwona.
2: Armia Czerwona rozpoczęła szturm. Wojska polskie po początkowych sukcesach zaczęły się cofać pod naporem wrogich sił. Naczelny wódz Michał Tuchaczewski tak zagrzewał ich do walki.
4: Armia spod Czerwonego Sztandaru i Armia Łupieszczego Białego Orła staną twarzą w twarz w śmiertelnym pojedynku. Ponad martwym ciałem Białej Polski jaśnieje droga ku ogólnoświatowej pożodze na naszych bagnetach. Poniesiemy szczęście i pokój ludzkości pełnej mozołu. Na zachód! Wybiła godzina ataku. Do Wilna, Mińska, Warszawy! Marsz!
2: Wydawało się, że los Europy jest nieuchronny i zostanie ona ogarnięta rewolucją bolszewicką.

A kiedy przyjdzie świata koniec, kiedy ostatnia zgaśnie gwiazda, staniemy obok na balkonie, powiemy sobie, ale jazda. A kiedy przyjdzie świata koniec, jakiś huragan albo potop, to się połączą nasze dłonie, jak nigdy dotąd.

A kiedy przyjdzie świata koniec, kiedy ostatnia zgaśnie gwiazda, staniemy obok na balkonie, powiemy sobie, ale jazda. Nie będzie grudnia ani czerwca, zapadnie wielka ciemna cisza i usłyszymy bicie serca, którego jeszcze nikt nie słyszał.

dotychczas jeszcze nie nagrano. Takiego końca jestem pewien, o takim końcu nieraz marzę, że jak odchodzić, to ze śpiewem.

0: Autopromocja.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: To była autopromocja.

0: dzisiejszą uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny witam ojca Grzegorza Prusa, historyka zakonu Paulinów, dyrektora Instytutu Maryjnego i Biblioteki Maryjnej. Szczęść Boże, ojcze.
1: Szczęść Boże.
0: Ojcze, dziś w tę uroczystość trzeba, abyśmy dotknęli kilku aspektów, bo przynosimy dziś do kościołów rośliny i zioła, aby podziękować za nie tej, którą nazywamy Matką Boską Zielną. Dziś też rozważamy dogmat o jej cudownym wniebowzięciu, jaki w 1950 roku ogłosił papież Pius XII. Dziś także jej, jako hetmance żołnierza polskiego, dziękujemy za cud nad Wisłą, którego właśnie przeżywamy 105. rocznicę. Jej orędownictwa i wsparcia potrzebowaliśmy bardzo mocno w 1920 roku, kiedy na Polskę szła nawała bolszewicka. I jeśli się cofniemy, ojcze, do początku lipca 1920 roku, to przygotowałam sobie tutaj cytat, co napisali polscy biskupi w liście do Ojca Świętego Benedykta XV. Pisali: jeżeli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska grozi całemu światu, nowy potop ją zaleje. Potop mordów, nienawiści, bezczeszczenia krzyża. Ojcze Święty, w tej ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za ojczyznę naszą. To oczywiście fragment listu, który został wysłany przez polskich biskupów do papieża Benedykta XV.
1: No, niebezpieczeństwo rzeczywiście było bardzo wielkie dla rozprzestrzenienia się rewolucji bolszewickiej. Polska po prostu była pierwszym takim etapem pokonania Polski dla bolszewików. Więc tutaj to, co się stało, że udało się zatrzymać tą nawałę bolszewicką, ma znaczenie nie tylko dla nas, dla Polaków. W tamtych warunkach, dla dopiero co odradzającego się po 123 latach zaborów państwa polskiego, ale też miało wielkie znaczenie, realne znaczenie dla Europy, która miała być właśnie objęta rewolucją bolszewicką. Zresztą uznano tą bitwę warszawską, czyli no to w zasadzie całą kampanię, bo wiemy, no bitwa warszawska to jest od 12 czy od 13 w zasadzie sierpnia do 25 sierpnia cała kampania trwała. Uznano za jedną z tych najważniejszych bitew w dziejach świata, 18.
0: 18 najważniejszą bitwę w historii świata, tak.
1: Więc ta cała kampania wojenna, która zakończyła się dla nas, dla Polaków, bardzo wielkim zwycięstwem pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego. On był autorem tej koncepcji przyjętej strategii wojskowej i zorganizowania całej tej kampanii, planu po prostu wojskowego. Na pewno to był efekt i działania ludzkiego, czyli właśnie dowództwa, poznania, wywiadu, no oczywiście męstwa żołnierza polskiego, poświęcenia żołnierzy, powiemy geniuszu marszałka. Natomiast jako ludzie wierzący widzimy też w tym zdarzeniu nie po raz pierwszy działanie opatrzności Bożej, w tym także niezwykłego wstawiennictwa Matki Najświętszej, o co zresztą wprost Polacy zabiegali, o taką Bożą interwencję, Boże wsparcie.
0: No i ono właśnie miało miejsce.
1: No, były konkretne oczywiście wydarzenia. Już mamy tutaj odczytany ten apel do Ojca Świętego. Potem mamy 27 lipca w czasie konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze oddano Polskę w Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, dokonali biskupi polscy aktu poświęcenia i również zawierzono niepokalanemu sercu Matki Bożej właśnie ojczyznę po raz kolejny, polecając się Maryi w takim trudnym momencie. Potem już kiedy było najbardziej niebezpiecznie, czyli te dni poprzedzające, dni sierpniowe poprzedzające to zwycięstwo, tu na Jasnej Górze odbywała się wielka modlitwa nowenna przed uroczystością wniebowzięcia Matki Bożej. No i gdy przyszła wiadomość o zwycięstwie, to oczywiście wielka radość, choć oczywiście to wszystko się przesuwało jeszcze w czasie, bo to nie był taki jeden moment, że już 15 wszystko jest załatwione. Właściwie to takie główne kontruderzenie było 16 sierpnia, no ale W każdym razie...
0: Ale bolszewicy chcieli rzeczywiście tego 15 sierpnia zająć stolicę, zająć Warszawę.
1: Tak, to im się nie udało.
0: Ten dzień sobie wybrali.
1: To im się nie udało, powstrzymano ich, więc to już była wielka radość, że to się udało. No i sami bolszewicy też twierdzili, że widzieli przynajmniej...

0: Kijowie. Rzeczywiście wielkie zwycięstwo Oręża Polskiego, z którego do dzisiaj możemy być bardzo dumni i dlatego właśnie też to święto Wojska Polskiego jest 15 sierpnia, choć przecież wiele innych dat również można by spróbować jakby do tego, na tą okoliczność wymienić, a jednak to jest właśnie ta data. Wielkie zwycięstwo, powiemy tutaj, w wymiarze militarnym, ale to jest jednocześnie wielkie zwycięstwo takie duchowe, moralne wobec tego zagrożenia bolszewickiego, jak i tej całej przemocy i zła, które mogło ogarnąć nasz kraj. To udało się temu zapobiec i to właśnie z tym świętem wniebowzięcia można powiedzieć, że tak to wszystko się poskładało przeciwnie, bo przecież wniebowzięcie Matki Bożej to jest jedno z tych najważniejszych prawd naszej wiary, dogmat ogłoszony 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII. W tym roku obchodzimy równo 75 lat, właśnie piękna rocznica, zresztą będziemy na Jasnej Górze 22 listopada, już chcę powiedzieć, mieli takie sympozjum naukowe na temat właśnie tej rocznicy. Już zapraszam, jeszcze będzie o tym mowa oczywiście. Wniebowzięcie pokazuje właśnie to wielkie zwycięstwo i chwałę Matki Bożej.
1: Ale też naszą predestynację.
0: I w tym także właśnie to, że my, ona jako pierwsza spośród nas jest tą właśnie, która dostępuje chwały i przewodzi na pielgrzymce wiary. I my już w nadziei mamy udział w tej jej zwycięstwie, w tej jej chwale. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo piękny, mocny przekaz, taki dający nadzieję człowiekowi, który póki co jest uwikłany w tej walce na ziemi, tak jak ci żołnierze w 20 roku. Więc no, symbolika tego splotu wydarzeń, że to właśnie było powiem około 15 sierpnia cała kampania trwała i ta bitwa warszawska nazwana Cudem nad Wisłą właśnie ma ten wymiar, jak mówimy, taki militarny, narodowy, polityczny, wojskowy, ale też dla nas wierzących ma również ten wymiar religijny.
1: Bardzo Ojcu dziękuję za przybliżenie nam tej uroczystości. Zwycięstwo Polaków w Bitwie Warszawskiej przypisuje się właśnie cudownej interwencji Maryi i na jej pamiątka nazywa się je Cudem nad Wisłą. Właśnie w święto Wniebowzięcia Matka Boża Łaskawa, patronka Warszawy, ukazała się na niebie w otoczeniu polskiej husarii i swoim płaszczem otuliła Warszawę. Armia bolszewicka rozpierzchła się w popłochu i odstąpiła od ataku. Mamy dziś za co, drodzy Państwo, dziękować. Ojcze, pięknie dziękuję za podsumowanie tych wszystkich aspektów, na które dziś powinniśmy zwrócić uwagę, szczególnie w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.

razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań.

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Rok 1920. Ocalili Europę.
1: Lipiec 1920. Armia Czerwona prowadzi zwycięski pochód przez Europę. Wojska polskie cofają się pod naporem nawały bolszewickiej. W Polsce wszystkie siły polityczne jednoczą się, aby ratować zagrożoną ojczyznę. Na czele polskiego rządu staje chłopski polityk, Wincenty Witos. W odezwie do ludu wzywa do powszechnej walki z bezwzględnym najeźdźcą.
2: Polacy! Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Rozkazujemy armii naszej. Rozkazujemy każdemu żołnierzowi, aby walczył nieustraszenie, aby przy pomocy chłopa, robotnika i wszystkich żywiołów patriotycznych, przy pomocy braci nie ustępował. Nie damy się najazdowi wroga, broniąc świętego prawa narodu polskiego do niepodległości. Prawa, bez którego nie ma cywilizacji europejskiej, nie ma wolności ludzkiej. Do broni, Polacy!
1: Następuje powszechna mobilizacja wojskowa. Ze wszystkich stron kraju wyruszają młodzi rekruci.
3: Skąd jesteście?
4: Ze wsi, pod Kielcami. Zakończyliśmy żniwa, zebrali zboże i przyjechaliśmy gonić bolszewika.
3: Strzelać umiecie?
4: Jeszcze nie, ale tego się szybko nauczymy, panie poruczniku. Mój pradziadek walczył w powstaniu, co w styczniu się zaczęło.
3: Potrzeba nam takich żołnierzy.
1: Tymczasem europejscy politycy już przesądzili losy wojny. Za plecami Polski dogadali się z bolszewikami. Minister spraw zagranicznych Anglii, Lord George Curzon, wytyczył linię, czyli wschodnią granicę Polski z Rosją Sowiecką. Z Polski wyjechali wszyscy ambasadorowie zachodnich państw. W Warszawie został tylko nuncjusz apostolski, arcybiskup Achillerati.
5: Księże arcybiskupie, trzeba uciekać. Bolszewicy będą tu lada dzień.
6: Księże prałacie, nie możemy opuścić Polski w tak ważnej chwili, kiedy decydują się losy chrześcijańskiej Europy. Głęboko wierzę, że opatrzność nie opuści tego narodu. Polska zawsze była wierna Bogu i Kościołowi katolickiemu.
1: Losy Polski i Polaków zostały zawierzone opatrzności.

Radio Orden Małopolska i Orden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 10:30. 15 dzień sierpnia. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Już za chwilę połączymy się z Bazyliką Katedralną w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą.

Maryja, w niebo wzięta i ciesząca się chwałą nieba, czczona jest dzisiaj we wspólnocie Kościoła. Gromadząc się wokół ołtarza Pańskiego, wyrażamy pragnienie nieba i życia wiecznego. Na przestrzeni wieku wielu naszych przodków łączyło to pragnienie, dlatego stawali w obronie wartości chrześcijańskich i niezawisłości naszego narodu. Dzisiaj, w kolejną rocznicę cudu nad Wisłą, wspominamy tych, którzy oddali życie w obronie nadrzędnych wartości ludzkich i chrześcijańskich. Prośmy, aby Matka Najświętsza, pierwsza wśród świętych, wyprosiła dar życia wiecznego tym, którzy oddali swoje życie w obronie wiary, Kościoła i Ojczyzny. Módlmy się również za wszystkich, którzy służą w Wojsku Polskim. Obecną Eucharystię sprawuje o wieczny pokój dla świętej pamięci Janiny Skruch. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i prośmy o miłosierdzie nad nami, abyśmy godnie złożyli tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata 3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pas rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny. Potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie chwała.

tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana”. Wtedy rzekła Maryja: „Wielbij dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu.

0: Siostry i bracia, dzisiejsza uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przypomina nam bardzo ważną, podstawową, fundamentalną prawdę dla naszego życia. A brzmi ona następująco. Nasza Ojczyzna jest w niebie. I wobec różnych celów, które wyznaczamy sobie na co dzień, ważne jest, aby o tym celu ostatecznym, o życiu wiecznym nie zapominać, bo to ten cel nadaje sens całemu naszemu zaangażowaniu, naszym wysiłkom, zabiegom, nadaje sens naszemu życiu. Bez tego celu, jakim jest niebo, wszystko jest, mówiąc słowami Koheleta, marność nad marnościami. Wszystko marność. Bramę do nieba, jak przypomniał nam święty Paweł Apostoł, o czym słyszeliśmy w drugim czytaniu, otworzył nam Jezus, który zmartwychwstał jako pierwszy z tych, którzy pomarli. I On też dał udział w tym zwycięstwie, dał dar życia wiecznego. Chce go ofiarować wszystkim, którzy do Niego należą, czyli wszyscy, którzy w Niego wierzą, którzy Mu zaufali, powierzyli swoje życie. Ścieżką do tego celu, do nieba, poszła Maryja, Matka Jezusa. To ona od chwili zwiastowania uwierzyła Bożemu Słowu i pozostała Mu wierna aż do końca. I to ona pierwsza spośród ludzi została wzięta z ciałem i duszą do nieba. Można powiedzieć, że przetarła tą drogę, sprawdziła, że jest skuteczna. Jak pokazuje jej przykład, naszym zadaniem nie jest stać i wpatrywać się w niebo, jak wiele osób patrzyło w niebo w środę, obserwując zaćmienie słońca. Trzeba nam na wzór Maryi wyruszyć w drogę, tak jak ona po zwiastowaniu udała się, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, w góry do swojej krewnej Elżbiety. Wybrała się w drogę wymagającą, krętą, pod górę, ale miała jasno określony cel. Poszła, aby podzielić się ze swoją krewną Elżbietą darem Bożym. Owocem tego spotkania była radość z obdarowania, co Maryja wyraziła w tym pięknym hymnie Magnificat, który też słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. I wiemy, że po tym etapie, po tym przejściu do Elżbiety były jeszcze kolejne etapy jej drogi do celu, do tego celu, który dzisiaj wspominamy i świętujemy. Bo była i obecność Maryi w Kanie Galilejskiej, była też i obecność Maryi przy Jezusie, gdy On nauczał, gdy czynił cuda. Była Maryja z Jezusem w czasie Jego sądu, drogi krzyżowej, stała pod krzyżem i wreszcie była w Wieczerniku w czasie zesłania Ducha Świętego. Siostry i bracia, to także dla nas znak, zachęta, aby wyruszyć w drogę, w drogę naszego codziennego życia i nie tracić z oczu tego celu, który wskazuje dzisiejsza uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, dla każdego z nas ta droga będzie trochę inna, bo każdy z nas ma swoje osobiste doświadczenia, ma swoją osobistą historię, które nas kształtowały, ma swoje obowiązki, ma swoje zadania we społeczności świeckiej, w kościele, ma swoje powołanie, ale cel jest ten sam. Niebo, życie wieczne, wiara w Jezusa Chrystusa. I to właśnie ten cel nadaje, bez względu na to, jaką drogą idziemy, jaką drogą powołania idziemy, nadaje wartość temu, co robimy, co czynimy, co stanowi nasze życie, w konsekwencji nadaje sens naszemu życiu. I pozwala, tak jak było to w przypadku Maryi i Elżbiety, już teraz, tutaj na ziemi, zasmakować tej radości nieba. Kiedy idziemy drogą życia i mamy na uwadze ten cel, już teraz, może nie w pełni, bo cały czas jesteśmy jeszcze utrudzeni, czasami dźwigamy może i ciężki krzyż, możemy doświadczać i odkrywać, jak dobry jest Pan, możemy doświadczać Jego miłosierdzia. Dlatego też, siostry i bracia, dzisiaj was bardzo serdecznie zapędzam, zapraszam, abyśmy popatrzyli na swoje życie, spojrzeli na nie z perspektywy tego celu, jakim jest życie wieczne. To jest sprawa bardzo ważna, bo można ten cel utracić z oczu. To, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu o tej walce smoka z niewiastą, to nie tylko obraz literacki, to rzeczywistość, której doświadczamy tak na co dzień, bardzo konkretnie, kiedy musimy się czasami zmagać i to bardzo, z różnymi trudami. Musimy wybierać między taką czy inną sytuacją. Ta walka między dobrem a złem cały czas się toczy i w świecie, i w naszym życiu, w naszym sercu. I ta walka i ten atak złego ducha może spowodować, że gdzieś ten cel nam umknie, że możemy wybrać drogę nie tą, która jest właściwa, ale która jest jakąś taką ślepą uliczką. Dlatego tak ważna jest ta dzisiejsza uroczystość i przypomnienie tego celu, do którego mamy dążyć. Siostry i bracia, dzisiaj wspominamy też 106. rocznicę historycznej zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Ci, którzy do niej stanęli, przeciwstawiając się ówczesnemu smokowi, który śmiertelnie zagrażał naszej ojczyźnie, ale też całej Europie, a który na nowo podnosi swój łeb i znowu stanowi poważne zagrożenie. Ci, którzy stanęli do walki wtedy, w 1920 roku, całe swoje życie podporządkowali obronie naszej ojczyzny. Walczyli ze sztandarami, na których było wypisane Bóg, honor, ojczyzna. I mimo tego, że wielu z nich zginęło, myślimy dzisiaj o nich nie jako o przegranych, ale o zwycięzcach, ale o tych, którzy przez tą swoją ofiarę z życia wywalczyli wolność naszej ojczyzny, a również i przez swoją może i postawę, myślę, ufam, że tak jest, zapewnili sobie, że ta brama do nieba stała dla nich otworem. A jeżeli niektórzy z nich jeszcze potrzebują tego Bożego miłosierdzia, to dzisiaj z jednej strony dziękujmy za ich ofiarę życia, za ich poświęcenie, bo walczyli za nas, ale jednocześnie w duchu miłości chrześcijańskiej polecajmy ich nieśmiertelne dusze Bożemu miłosierdziu, aby po tych trudach odpoczęli w pokoju. Ale też dzisiaj nie zapominajmy o tych, którzy dzisiaj, na co dzień bronią naszych granic, czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Pamiętajmy o żołnierzach Rzeczpospolitej Polskiej, o funkcjonariuszach. Pamiętajmy w modlitwie też o rządzących naszym krajem, aby nie zapomnieli, jak wielkie i jak cenne dziedzictwo zostało złożone w ich ręce, po to, żeby je chronili, ale również, żeby je pomnażali, i żeby pamiętali, że tę władzę, którą otrzymali, to nie po to, żeby panować, ale żeby troszczyć się o dobro wspólne, o dobro każdego człowieka, o to, żeby był szacunek, żeby była sprawiedliwość. Ale też na końcu, i to też jest bardzo ważne, módlmy się za siebie nawzajem, aby każdy z nas osobiście w swoim życiu, w swoim powołaniu był wierny tej drodze i temu celowi, który wskazuje nam Maryja. To jest nasze zadanie, którego za nas nie wykonają ani rządzący, ani wojsko, ani żadne służby czy organy państwowe. Bo tak naprawdę ta walka i troska o wolność naszej ojczyzny, o naszą osobistą wolność rozpoczyna się od tej walki, którą każdy z nas osobiście stoczy i zadba, żeby jego serce było wolne, było otwarte, w miłości otwarte na Pana Boga i na drugiego człowieka. Amen.
1: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Obchodząc radosny dzień wniebowzięcia Maryi Dziewicy i ufając jej wstawiennictwu, wznieśmy do Boga pokorne prośby. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby wpatrując się w Maryję wniebowziętą, nie zaniedbali troski o zbawienie duszy. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła w Polsce, aby przez swoje zawierzenie Maryi cieszyli się jej szczególną opieką. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polskę, naszą Ojczyznę, aby jej rządzący i wszyscy obywatele pomni na oddanie się w niewolę Maryi dochowali wierności Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszelkich służb, aby uczciwą pracą z honorem służyli Bogu i obywatelom naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za świętej pamięci Janinę. Módlmy się za poległych w obronie Ojczyzny, aby oczyszczeni ze swoich win mogli uczestniczyć w chwale Maryi wniebowziętej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze pamiętali o naszym wiekuistym przeznaczeniu i rozwijali w sobie nabożeństwo do Matki Najświętszej. Ciebie prosimy. Panie nasz i Ojcze, wdzięczni za dar, jakiego udzieliłeś ziemi w osobie Maryi, Matki Twojego Syna, przez jej wstawiennictwo prosimy Cię pokornie, abyś wysłuchał naszych modlitw i przyszedł nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

stojących, że

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech pan przyjmie ofiarę z ręką na cześć i chwałę swojego imienia. I całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech się zniesie.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoż ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: błogosławieństwo ziół i kwiatów. W niepokalanej i w niebo wziętej Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynosimy dzisiaj do Kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Za przyczyną Królowej Nieba i Ziemi prośmy Boga, aby te zioły, kwiaty i owoce przez Niego pobłogosławione służyły dobru ludzi i zwierząt. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboże, na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi wszelka obfitość wody i promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy i przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica w niebo wzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

19 dzień sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To była transmisja mszy świętej z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie. Słuchacie Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 28 minut po 11.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On zbudował trwale? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych

0: Autopromocja.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: To była autopromocja.

0: Edycja Świętego Pawła zaprasza. Udaj się do Maryi. Rozważania maryjne ze świętym Bernardem z Clairvaux.
1: W niebo wzięta. Tajemnica przeniesienia Maryi z duszą i ciałem do niebieskiej chwały, a więc do życia w pełni w Bogu i z Bogiem, ma swoją długą historię. Wierzący w Chrystusa w ciągu wieków doszli do przekonania, że Maryja z Nazaretu w momencie śmierci doznała szczególnego uwielbienia ze względu na to, iż była matką Syna Bożego. Po kilkunastu wiekach refleksji, dnia 1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłosił tę prawdę jako dogmat wiary. Niemały wkład w jej ukształtowanie się i zakorzenienie w sercach i świadomości chrześcijan mieli święci. Wśród nich jest także Bernard z Clairvaux. W rozważaniach na temat wzięcia Maryi z duszą i ciałem do niebieskiej chwały nasz autor odwołuje się do licznych obrazów ze Starego i Nowego Testamentu. Obok nich wszystkich, według opata z Clairvaux, pierwszym i najważniejszym motywem wniebowzięcia Maryi jest jej macierzyństwo, a także jej dziewictwo i święte życie, zgodne z wolą Boga. Snując refleksję na temat wniebowzięcia Matki Jezusa, święty Bernard zaznacza: przez Cię bowiem niebo się napełnia, piekło się opróżnia. Naprawiają się zwaliska niebieskiego Jeruzalem, a nieszczęśliwym oczekującym daje żywot utracony. W ten sposób wskazuje on na wniebowzięcie Maryi jako zapowiedź, że każdy człowiek i każde stworzenie będzie mógł kiedyś dostąpić tego, czego doświadczyła Maryja. Ona już w pełni korzysta z owoców odkupienia, już w pełni raduje się w Bogu z duszą i ciałem. Wniebowzięcie Maryi jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i piekłem. W związku z tym pytamy się także o nasze zbawienie i o to, jaki będzie kres naszego życia tutaj, na ziemi. Pomocą w odpowiedzi na to pytanie stają się słowa świętego Pawła z jego drugiego listu do Koryntian, w którym pisze: Chrystus jednak zmartwychwstał i to jako pierwszy. Skoro śmierć przyszła przez człowieka, to przez człowieka przyjdzie także zmartwychwstanie. Jak bowiem przez jedność z Adamem wszyscy umierają, tak też przez jedność z Chrystusem wszyscy będą przywróceni do życia. Każdy we właściwej kolejności. Najpierw Chrystus, potem ci, którzy będą należeć do Chrystusa, gdy On przyjdzie. Na końcu, gdy zniszczy wszelkie zwierzchności i wszelką władzę i moc, przekaże królestwo Bogu i Ojcu. Zatem każdy, kto należy do Chrystusa i spełnia Jego wolę, może zostać zbawiony. Mówi nam o tym także sama Maryja. W Magnificat proroczo głosi, że wszyscy, którzy należą do Boga, będą się cieszyć błogosławioną wiecznością w Bogu. Zbawienie należy do pokornych i ubogich, którzy uznają się za sługi Pana, a całą swoją nadzieję pokładają w Bożej pomocy. Zbawienie należy do tych, którzy swoje życie opierają wyłącznie na Bogu. Prawda o wniebowzięciu przypomina o pełnym zjednoczeniu Maryi z Bogiem. Święty Bernard, opisując wniebowzięcie Maryi, odwołuje się do obrazu wstępowania. W jednym ze swoich kazań o wniebowzięciu zauważa: zaprawdę wstąpiła ponad rodzaj ludzki, wstąpiła aż do aniołów, owszem, nawet ich przewyższyła i całe stworzenie niebieskie pozostawia za sobą, albowiem konieczną jest rzeczą, żeby czerpała obficiej niż aniołowie wodę żywą, którą ma zlewać na ludzi. Prawda o tym, że poprzez wniebowzięcie Maryja wstąpiła dzięki łasce Bożej ponad ludzi i aniołów ze względu na to, że była na ziemi Matką Syna Bożego, wcale jej od ludzkości nie oddala. Poprzez swoje wniebowzięcie Matka Pana jest teraz jeszcze bliższa naszych ludzkich spraw. W polskiej tradycji ludowej każdego roku dnia 15 sierpnia poświęca się zioła, kwiaty, pędy zbóż. Jest to wyraz oddania Bogu tego, co od Niego otrzymaliśmy. W ten sposób wyrażamy naszą ufność, że kiedyś to właśnie Maryja przedstawi nas Bogu z naręczami dobrych uczynków.

0: Rok 1920. Ocalili Europę.
1: Koniec lipca 1920 roku. W Moskwie zostaje utworzony tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, czyli Polrewkom. Ma być to rząd marionetkowy dla planowanej Polskiej Republiki Rad. Członkowie Polrewkomu: Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski, Józef Unszlicht i Feliks Kohn pociągiem specjalnym posuwali się tuż za nacierającymi na Warszawę oddziałami sowieckimi. Tuż przed 15 sierpnia dotarli do Wyszkowa, przygotowując się do objęcia władzy po zdobyciu przez Armię Czerwoną stolicy Polski.
2: Przed nami pańska Polsza, towarzyszu Feliksie Edmundowiczu. Warszawa będzie nasza. Wot i pokażemy polskim panom bolszewickie prawlenie.
3: Mamy jasny cel. Aż do chwili utworzenia rządu robotniczo-włościańskiego będziemy tutaj kładli podwaliny pod przyszły ustrój sowiecki Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad. Pozbawimy władzy rząd szlachecko-burżuazyjny, a powołamy nasze komitety rewolucyjne.
2: A co z wrogami ludu?
3: Nieposłuszni? Kula w łeb! A ci, którzy zgodzą się na władzę rewolucyjną, mogą przydać się do ciężkiej pracy.
1: W Polsce entuzjazm z powodu wkroczenia Sowietów wykazywali jedynie nieliczni bolszewicy i część ludności żydowskiej. Komunistyczne porządki polegały na powołaniu rewolucyjnego komitetu wojskowego i milicji. Z budynków usuwano religijne i państwowe symbole. Ludności odbierano inwentarz i płody rolne, płacąc rublami po niekorzystnym kursie. Równocześnie trwały rabunki i plądrowanie miasta, zniszczono okoliczne dwory. Czekiści przygotowali również listę wrogów ludu. Na szczęście nie mieli czasu, by dalej realizować wizję Czerwonej Polski.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
2: Chciałeś, to masz.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Rok 1920. Ocalili Europę.
1: Wydawało się, że losy wojny polsko-bolszewickiej są przesądzone. Elity europejskie sprzyjały bolszewikom, nie chcąc pomóc Polsce. Robotnicy w Anglii, we Francji, w Czechosłowacji czy w Niemczech wierzyli, że w Rosji właśnie zrodziła się prawdziwa władza robotnicza, że zaczęła się realizować idea sprawiedliwości społecznej. Przez Europę biegło hasło: ręce precz od Rosji.
2: Dlaczego protestujecie?
3: To pan nie wie? Polska dobija robotniczą sprawę. Kiedy zatrzymają Armię Czerwoną, nie dotrze do nas rewolucja.
2: Ale rewolucja niesie zniszczenie, terror i śmierć. Ludzie, nie słuchajcie bolszewickiej propagandy.
3: Mylisz się, człowieku. Niebawem wszyscy będą braćmi. Zapanuje powszechny dobrobyt. Wojny, pieniądze i narodowości przejdą do historii. To przyniesie Armia Czerwona.
2: Ludzie, nie słuchajcie bolszewickiej propagandy.
1: Takie panowały nastroje wśród robotników w krajach Europy Zachodniej. Jedynym sojusznikiem Polski okazały się Węgry.
4: Polak-Węgier, dwa bratanki. Losz Polski jest naszym loszem. Musimy pomóc braciom Polakom.
1: Węgrzy chcieli skierować 30 tysięcy swoich kawalerzystów, ale na ich przejazd nie zgodziły się rządy Czechosłowacji i Rumunii. Ostatecznie naczelny wódz Józef Piłsudski w swoim sztabie odebrał meldunek.
5: Panie marszałku, melduję, że Węgrzy własnym taborem kolejowym dostarczyli do Polski 48 milionów pocisków karabinowych typu Mauser, 13 milionów pocisków typu Mannlicher, pociski artyleryjskie różnych kalibrów, 30 tysięcy karabinów typu Mauser i kilka milionów części zapasowych.
1: Ostateczne rozstrzygnięcie losów wojny i przyszłości Europy było już bliskie.

Wędrując drogą Maryjnej Pobożności, przybyliśmy dzisiaj na Jasną Górę. Byłoby błędem, gdybyśmy pominęli to miejsce tak ważne dla całego naszego narodu. Miejsce, o którym w czasie niemieckiej okupacji w 1940 roku gubernator Hans Frank napisał: gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy była jeszcze święta z Częstochowy i Kościół. Nie pomylił się. Jak pokazuje ponad 600-letnia historia obecności Czarnej Madonny na Jasnej Górze, Bóg dał narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Dziś nie ma chyba miejsca na polskiej ziemi, gdzie nie byłoby kopii jasnogórskiego wizerunku, a wierni nie śpiewaliby: Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O pozwól, Czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć. Podobnie jest w różnych zakątkach świata, dokąd wędrują Polacy, zabierając ze sobą choćby maleńki obrazek przedstawiający Matkę Bożą, która wzrok ma smutny, zatroskany, a jej oblicze zranione jest bolesnymi rysami. Jasna Góra, choć nazywana duchową stolicą Polski, była jednak miejscem wydarzeń, które wspomina się z bólem i smutkiem. Do takich należy zaliczyć m.in. potop szwedzki z 1655 roku czy kradzieże koron wkładanych na skronie Maryi i jej syna. Przypomnijmy, że podczas wspomnianego potopu naród polski upewnił się, że królowa Polski czuwa nad jego losami. Dlatego pragnieniem narodu i ojców Paulinów, stróżów jasnogórskiego sanktuarium, było to, by obraz został ukoronowany. To pragnienie zostało zrealizowane dzięki Ojcu Świętemu Klemensowi XI, który wydał dekret zezwalający na koronację, a korony ufundowane przez króla uroczyście włożył biskup chełmski Krzysztof Andrzej Jan Szembek. Było to 8 września 1717 roku. Koronacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej była pierwszą papieską koronacją w Polsce, która czekała na tę koronację od 1382 roku. Bogata historia Jasnej Góry i wizerunku Czarnej Madonny została naznaczona boleśnie w 1909 roku, kiedy doszło do zbrodni macocha, podczas której skradzione zostały korony zdobiące obraz. Wraz z koronami została skradziona perłowa suknia i cenne wota ofiarowane przez wiernych. Ponowna koronacja odbyła się 22 maja 1910 roku. Wśród wielu pielgrzymów jasnogórskich należy wymienić przyszłego błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wielokrotnie przybywał na to miejsce. Tuż po święceniach kapłańskich, które przyjął 3 sierpnia 1924 roku, przybył na Jasną Górę, by w kaplicy Matki Bożej odprawić mszę prymicyjną. 4 marca 1946 roku został prekonizowany przez papieża Piusa XII biskupem diecezjalnym diecezji lubelskiej. Święcenia biskupie otrzymał 12 maja z rąk kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski, na Jasnej Górze. Wyrażając swoje przywiązanie do Matki Bożej Jasnogórskiej, umieścił jej wizerunek w swoim biskupim herbie. Na Jasną Górę pielgrzymował wielokrotnie. Jako prymas Polski przybył przed oblicze królowej Polski 3 maja 1966 roku. Była to wizyta milenijna. Tego dnia dokonał po raz trzeci koronacji jasnogórskiego wizerunku, a sama koronacja została nazwana prymasowską. Związki Stefana Wyszyńskiego z Jasną Górą są wielkie, bo kardynał Wyszyński Matkę Bożą Jasnogórską kochał całym swym gorącym sercem. Jej zawierzył siebie i wszystkie swe dzieła. Do niej pielgrzymował przez całe swe życie, zwłaszcza w trudnych momentach swego pasterskiego posługiwania. Przynajmniej kilka razy w roku przyjeżdżał na Jasną Górę, bo nie mógł żyć zbyt długo bez wpatrywania się w jej słodkie macierzyńskie oblicze.
Gdy pierwszy raz zobaczył obraz z bliska bez koron i bez sukienek, kiedy Paulini wyjęli go z ołtarza specjalnie dla księdza prymasa, wykrzyknął z zachwytem: „Jakże ona jest cudownie piękna! To nie jest czarna Madonna. Ona jest złota, koloru polskiej dojrzałej pszenicy”. Ten zachwyt towarzyszył mu do końca życia. Powiedział: „Może pomyliłem się na różnych moich drogach, ale nigdy nie pomyliłem się na mojej duchowej drodze na Jasną Górę Zwycięstwa”.

bo cię przecież zobaczyć nie mogę. Myślę jednak, że chyba czasem ciebie słyszę.

0: Autopromocja.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: Rok 1920. Ocalili Europę.
1: Sierpień 1920 rok. Warszawa przygotowuje się do odparcia ataku Armii Czerwonej. W polskich kościołach trwają modlitwy w intencji uchronienia ojczyzny przed wrogiem. Metropolita warszawski, kardynał Aleksander Kakowski, wzywa do odprawiania nabożeństw błagalnych za wstawiennictwem Andrzeja Boboli, patrona Polski, i Władysława Zgielniowa, patrona Warszawy. Na ulice stolicy wychodzą procesje z Najświętszym Sakramentem. We wszystkich warszawskich kościołach odczytano odezwę kardynała Kakowskiego.
2: Nadeszła chwila, kiedy cały naród, a w szczególności Warszawa, ma zdobyć się na siłę, aby odeprzeć najeźdźców i spełnić święty względem ojczyzny obowiązek.
1: Tymczasem w sztabie naczelnego wodza ofiarnie pracują polscy kryptolodzy, którzy złamali sowieckie szyfry i zagłuszali ich łączność radiotelegraficzną, cytując fragmenty Biblii. Między naczelnym wodzem Józefem Piłsudskim a szefem sztabu generalnego Tadeuszem Rozwadowskim mogła odbyć się taka rozmowa.
3: Znamy położenie bolszewickich wojsk. Zastosujemy więc manewr zaczepny z nadwieprza. Uderzymy ich w bok. Stąd nie spodziewają się ataku.
4: Jest to jednak ryzykowne. Bo co będzie, jeśli armia konna Budionnego przyjdzie im z pomocą?
3: Nie zdążą dotrzeć. Oni są jeszcze pod Lwowem, a my musimy zaryzykować, pułkowniku Rozwadowski. Nie mamy wyjścia.
4: Panie marszałku, zwiążemy więc walką nacierające armię Tuchaczewskiego nad Wkrą oraz na przedpolach Warszawy. Armia wroga jest już pod Radzyminem.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Rok 1920. Ocalili Europę.
2: 13 sierpnia 1920 roku. Rozpoczęła się walka pod Radzyminem. Następnego dnia zacięte walki wywiązały się wzdłuż wschodnich i południowo-wschodnich umocnień Przedmościa Warszawskiego. 236 Pułk Piechoty Armii Ochotniczej, w którym kapelanem był ksiądz Ignacy Skorupka, dostał rozkaz wymarszu i zajęcia pozycji pod Ossowem.
3: Boże, błogosław Wojsko Polskie!
4: Do ataku!
3: Boże, przyjmij moje życie za Polskę!
2: Śmierć księdza Skorupki została zauważona dopiero po natarciu. Ksiądz kardynał Aleksander Kakowski napisał:
5: chwila śmierci księdza Skorupki jest punktem zwrotnym w bitwie pod Ossowem i w dziejach wojny 1920 roku. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami. Odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami. Nie dla innych przyczyny, ale dlatego właśnie cały naród czci księdza Skorupkę jako bohatera narodowego.
2: 15 sierpnia, w święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, skoncentrowane natarcie dywizji polskich po całodziennych, zażartych bojach odniosło duży sukces. Odzyskany został Radzymin i polskie oddziały wróciły na pozycje utracone przed dwoma dniami. 16 sierpnia 1920 roku. Na północy oddziały generała Władysława Sikorskiego zdobyły Nasielsk. Rusza decydujące natarcie z Nadwieprza wojsk dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Nazajutrz w Mińsku Mazowieckim spotkały się oddziały idące spod Warszawy z tymi z Nadwieprza. Adam Grzymała-Siedlecki pisał:
6: dziś we wspomnieniu patrzę na ten pochód jak na jakiegoś poloneza, w którym bataliony sunęły pod wtór muzyki armatniej. Spiekota niewypowiedziana, a tu, w pyle gościńców i pól, tysiące naszych bohaterów pędzą całe na wały struchlałych bolszewików.
2: Odrodzona Rzeczpospolita, zmęczona i wyniszczona wojną, zyskiwała 18 lat spokoju.

0: Autopromocja.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
0: To była autopromocja.

to, czego doświadczyliśmy w ostatnich 10 latach w naszym zespole. Uproś dla nas łaskę wiary, abyśmy z ufnością zdali się na Twoje prowadzenie.

0: W dzisiejszą uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny stajemy do modlitwy różańcowej wpatrzeni w cel naszej ziemskiej wędrówki, jakim jest niebo. Maryjo, Ty przez wierność planom Boga Ojca zostałaś wyniesiona do chwały nieba. Wypraszaj nam wszystkim tę łaskę, o którą prosimy. A wołamy jednym głosem o dar wiernego kroczenia drogą ewangelicznych pouczeń zostawionych nam przez Twego Syna. Niech nasze życie będzie usłane cnotami wiary w Boga, miłości do człowieka i nadziei na wieczne przebywanie z Tobą w niebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o głębszą wiarę, niezawodną nadzieję, prawdziwą i czystą miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Części chwalebna Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Uczniowie wątpili i ukrywali się ze strachu, ale miłość Maryi jest doskonała, nie zna lęku. Oni wątpią, a ona wierzy, widzi to, co niewidzialne. Jej spojrzenie przenika ciemność grobu. Maryjo, bramo niebieska, spraw, aby nasze oczy mogły poprzez Ciebie wpatrywać się w świat, który nadejdzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. I zobaczyłem niebo otwarte i aniołów Bożych. Jezu, drabino prowadząca do nieba, pociągnij nasze dusze do cudownej światłości, by już nie oglądały się wstecz. Przyciągnij nas swoją miłością, bo nasze prawdziwe mieszkanie jest w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Ożywiał ich jeden duch i jedno serce i wszystko mieli wspólne. Maryjo, Matko Kościoła, prosimy Cię, niech nasze kościelne wspólnoty zawsze i nieustannie trwają w ogniu Pięćdziesiątnicy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Święta Panno Maryjo, nie przestajesz nam przypominać, objawiając się ludziom, Twym braciom, że bliski jest czas, kiedy także my zostaniemy porwani w obłoki, jak mówi Pismo. Wzywasz nas, żebyśmy zwrócili się z całych sił ku Twemu Synowi i ukochali bez miary Tego, który po nas przychodzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo, tak jak Judyta, jesteś wielką chlubą naszego narodu, częścią ludzkości, która już osiągnęła chwałę. Daj nam serce pełne pokory, byśmy umieli Cię przyjąć i wraz z Tobą przyjąć skarby łaski, które Pan złożył w Twoje ręce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
2: Tam, gdzie Matka Boża dociera, bo wiemy, że to ona dociera przez ten obraz, w dalszym ciągu jest to wielkie przeżycie i korzyść duchowa. Oczywiście zmieniają się czasy i może ta gorliwość jest dzisiaj trochę inna pośród nas, ale to też zależy i w jakiej diecezji, w jakim środowisku. W dalszym ciągu ta inicjatywa jest trwała, przynosi owoce i to jest przykład właśnie tego, że z tego wydarzenia ślubów coś takiego trwałego powstało i w dalszym ciągu przynosi dobre owoce.
3: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku, zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Tuż po 26 sierpnia 1956 roku klasztor jasnogórski otworzył szeroko bramy sanktuarium dla napływających codziennie coraz liczniejszych rzesz pielgrzymów, w różny sposób też rozwijając działalność duszpasterską w oparciu o treść ślubów jasnogórskich. O tych najbardziej znaczących porozmawiam już za chwilę z przeorem Jasnej Góry, ojcem Grzegorzem Prusem, również współautorem książki Jasnogórskie Śluby Narodu – Wczoraj, Dziś, Jutro. Zapraszam. Szczęść Boże, ojcze przeorze.
1: Szczęść Boże.
0: Chcemy dzisiaj podjąć refleksję, w jaki sposób po sierpniu 1956 roku rozpoczęło się dzieło realizacji ślubowania, głównie z takim akcentem jasnogórskim.
1: Na pewno sama uroczystość, która się odbyła 26 sierpnia 1956 roku, jeszcze bez udziału księdza prymasa, gdyż jeszcze przebywał w odosobnieniu w Komańczy, już sama uroczystość sprowokowała pewną inicjatywę, która była bezpośrednio, można powiedzieć, że takim owocem tego ślubowania, mianowicie peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po polskich diecezjach i parafiach. W trakcie tych uroczystości został wyniesiony na plac oryginalny obraz Matki Bożej i po mszy świętej w procesji był niesiony po wałach jasnogórskich. I gdy ten obraz ukazał się oczom wiernych zgromadzonych na dole, na placu, zaczęli ludzie wołać: Matko Boża, przyjdź do nas, Matko Boża, kochamy Cię, nie opuszczaj nas. No takie właśnie okrzyki spontaniczne. I to jakoś w organizatorach uroczystości, którzy później zgromadzili się po wszystkim, żeby wymienić swoje wrażenia, tak jakoś mocno gdzieś w nich to zostało. To była grupa naszych ojców, ojciec Jerzy Tomziński, ojciec Teofil Krauze, bo to wtedy jeden był przeorem, drugi był kustoszem. Ponadto tam grupa pań z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Później oczywiście ta nazwa się pojawiła,
0: tak, tak.
1: No wtedy po
0: były
1: prostu.
0: Były to ósemki.
1: Tak, tak, tam z panią Marią Okońską. I oni właśnie wtedy o tym rozmawiali, jak można by zadośćczynić temu wołaniu, jakoś w jaki sposób. I oczywiście no, nie było możliwe, żeby umożliwić wiernym spotkanie z Matką Bożą przez oryginalny obraz, żeby z nim się udać w Polskę. Właśnie powstała taka idea, żeby właśnie poprzez obecność kopii, wiernej kopii, można było umożliwić wiernym w całej ojczyźnie te spotkania z Matką Bożą, które na Jasnej Górze były możliwe tylko dla części ludzi, która przyjechała, nawet milionowej, ale jednak części. Więc powstała ta idea nawiedzenia. Kiedy ksiądz Pryma został uwolniony, przedstawiono mu tą ideę, bardzo pozytywnie się do niej odniósł. No ale też nie mógł ostatecznie sam podjąć takiej decyzji, bo to już dotyczyło wydarzeń w różnych diecezjach, a nie tylko w jego, w której był ordynariuszem. W związku z tym musiała trafić sprawa na forum konferencji Episkopatu Polski, no i to wszystko pozytywnie się zakończyło. Kopia została wykonana przez pana profesora Torwirta z Torunia. Poświęcony obraz został przez ojca świętego Piusa XII i zaczęła się peregrynacja. I ta peregrynacja, która trwa do dzisiaj zresztą, to jest właśnie taki trwały owoc tych wydarzeń wtedy. I to okazało się, że to niesamowicie jest taka Boża myśl w tym była, że tu faktycznie Matka Boża działa. Tam, gdzie się pojawiał obraz, działy się bardzo różne ważne rzeczy, nawrócenia, spowiedzi, wielkie przeżycie wiernych, takie ożywienie duchowe, zresztą przy bardzo licznym udziale wiernych. I teraz mamy już, zaczęła się trzecia peregrynacja w ubiegłym roku. W dalszym ciągu jest to tam, gdzie Matka Boża dociera, bo wiemy, że to ona dociera przez ten obraz. W dalszym ciągu jest to wielkie, wielkie przeżycie i korzyść duchowa. oczywiście zmieniają się czasy, zmieniają się konteksty, no i może ta gorliwość jest dzisiaj trochę inna pośród nas, taka duchowa, ale to też zależy i w jakiej diecezji, w jakim środowisku. W dalszym ciągu ta inicjatywa jest trwała, przynosi owoce i to jest przykład właśnie tego, że z tego wydarzenia ślubów coś takiego trwałego powstało i w dalszym ciągu przynosi dobre owoce.
0: Ale peregrynacja obrazu nawiedzenia to nie jedyny owoc tamtego czasu. Może najważniejszy, może taki najbardziej widoczny, no, ale...
1: Taki bezpośrednio jakby od razu po, nie?
0: Tak.
1: Natomiast oczywiście sama treść ślubów, ona przywoływana za życia księdza prymasa, może częściej, dlatego że on z tego tekstu uczynił cały program duszpasterski przygotowujący Kościół Polski do obchodów tysiąclecia chrztu, więc mieliśmy wielką nowennę zbudowaną właśnie według tych punktów, gdzie odbywała się cała, powiedzmy, praca w terenie, w diecezjach, w parafiach, no i pielgrzymki poszczególnych parafii na Jasną Górę, czuwania, to wszystko było właśnie, od razu wynikało, cały ten program maryjny się właśnie rozpoczął ślubami. Poszczególne też elementy tego ślubowania, one też gdzieś odbiły się w pewnej pracy
0: duszpasterskich,
1: w pewnych inicjatywach duszpasterskich. One oczywiście, te akcenty i bez ślubów byłyby ważne, natomiast niewątpliwie dodatkowo śluby są taką czymś, co nas jeszcze bardziej motywuje, bo jednak to ślubowanie się odbyło i chociażby inicjatywy trzeźwościowe, bo to jest jedna z rzeczy, o których tam jest wprost w ślubach powiedziane, prawda, o tych różnych nałogach, słabościach, z których trzeba się podnosić. I na Jasnej Górze chociażby aktualnie mamy, dwie są akurat pielgrzymki, takie dwa oddzielne jakby środowiska organizują, ale mają adresatów osoby uzależnione. I to nawet nie tylko od alkoholu, od różnych
0: substancji,
1: różnych uzależnień dzisiaj jest dużo. Więc taka inicjatywa, żeby właśnie pomóc poprzez to pielgrzymowanie, wesprzeć te osoby w ich takiej pracy, w podnoszeniu się z tych nałogów, czy też wytrwaniu, także dla rodzin. Wtedy są obecni licznie nie tylko same osoby, które wychodzą czy wyszły z tych uzależnień, ale też ich rodziny. I to jest też takie bardzo ważne. Inną taką bardzo ważną inicjatywą, która ona sama powstała troszkę później, ale w treści też stanowione z punktu ślubowania, to jest dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. To jest idea powstała w naszym środowisku klasztoru Paulinu w Warszawie, w kościele Świętego Ducha. I tam właśnie powstała ta idea, by modlić się przez 9 miesięcy za dziecko zagrożone utratą życia, które właśnie takiej modlitwy potrzebuje jako dziecko poczęte. I ta idea do dnia dzisiejszego niezwykle aktualna, bo czasami przy współczesnych różnych działaniach, różnych środowisk, instytucji i też finansowania, zabijanie nienarodzonych. Nieraz taki, jak to mówimy, zwykły człowiek może być taki bezsilny wobec takiego ogromu zła, które się dokonuje i takiego bezprawia strasznego. Wiele się krzyczy na temat praw tutaj kobiet i tak dalej, ale jakie prawo ma to dziecko? Jego nikt nie pyta. Prawo zostaje zabite w brutalny sposób, więc tą modlitwą wspieramy te osoby, które chcą się włączyć. Oczywiście jest to też bardzo dobra forma takiej duchowej drogi i ekspiacji dla osób, które dopuściły się takiego dzieciobójstwa. Czasami oczywiście to są bardzo różne sytuacje, bardzo skomplikowane, nieraz pozostawiane bez opieki, bez wsparcia odpowiedniego kobiety, decydują się na taki krok dramatyczny. Ich wina na skutek takiego zmuszenia do takiej decyzji, zastraszenia. Często ta wina jest, powiemy, znikoma, bo czasami ta kobieta po prostu jest zdesperowana, bo została, jak to mówimy, w kozi róg taki życiowy zaprowadzona i tu trzeba jakoś może wtedy zrozumienia, choć zawsze jest to jednak pozbawienie życia człowieka, więc jest to dramat. I często dla takich osób, które później przeżywają tą traumę po tym, jest to pewna forma też takiej duchowej terapii czy ekspiacji za ten grzech, nie? Mhm. Więc to na pewno bardzo wartościowa inicjatywa i taka, powiemy, w formie bardzo prosta. Dziesiątek różańca codziennie, krótka modlitwa, czy dodatkowe jeszcze jakieś postanowienie.
0: Na zakończenie warto wspomnieć, że innym jeszcze owocem jasnogórskich ślubów narodu jest idea zawierzeń Matce Bożej. One regularnie dokonują się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, nierzadko też podczas pielgrzymek dzieci pierwszokomunijnych, maturzystów i wielu, wielu innych grup zawodowych czy pielgrzymek stanowych. Na dziś to już wszystko. W kolejnej audycji związanej z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu z ojcem Grzegorzem Prusem, przeorem Jasnej Góry, kontynuować będę wątek rozmowy związanej z tym, jak dziś posługa duszpasterska na Jasnej Górze jest realizowana w duchu ślubów złożonych 26 sierpnia 1956 roku.
2: To była audycja powtórkowa.

0: Autopromocja.
1: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: To była autopromocja.

0: Edycja Świętego Pawła zaprasza. Udaj się do Maryi. Rozważania maryjne ze świętym Bernardem z Clairvaux.
1: Wzór pobożności. Kontynuując nasze maryjne refleksje, warto zauważyć, że w swoich kazaniach święty Bernard wskazuje na Maryję jako wzór pobożności. Dla chrześcijan wszystkich pokoleń Matka Jezusa jawi się jako kobieta, która oddaje chwałę Bogu i swoim życiem potwierdza słuszność powziętej podczas zwiastowania decyzji służby Bogu do końca. Święty papież Paweł VI nazywa Maryję nauczycielką pobożności. W litanii loretańskiej, która towarzyszy naszym maryjnym nabożeństwom, obecne jest wezwanie: przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Skoro Maryja jest przybytkiem pobożności, to znaczy, że pobożność przenikała całe jej życie. Jej pobożność to postawa przebywania w obecności Boga, to otwarcie serca przed Bogiem na modlitwie, to w końcu trwanie z Jezusem także w godzinie próby. Po wniebowstąpieniu widzimy Maryję, która zgromadziła się wraz z uczniami Jezusa na modlitwie i na tej modlitwie trwa z całym Kościołem. Często pobożność mylimy z różnymi zewnętrznymi formami, jak modlitwy, nabożeństwa, procesje. Za pomocą tych kategorii określamy, czy ktoś jest bardziej lub mniej pobożny. Warto wspólnie się zapytać, o jaką pobożność chodzi? Wzorem jakiej pobożności jest dla nas Maryja? Pobożność jest przede wszystkim zewnętrznym ukazaniem naszej wewnętrznej i zażyłej więzi z Bogiem. Ona jest podstawą wszelkich zewnętrznych aktów pobożnościowych. Tylko wtedy, gdy nasze zewnętrzne akty pobożności będą wypływały z wewnętrznej i autentycznej relacji z Bogiem i wiary w Niego, można mówić o prawdziwej pobożności. Tego swoim życiem uczy nas Maryja, nazwana przez Pawła VI nauczycielką pobożności. Jest ona wzorem dla całego Kościoła w oddawaniu czci Bogu. Oczywiście można ten tytuł rozważać na różne sposoby. Papież Paweł VI wskazuje, że Maryja jako nauczycielka pobożności jest przede wszystkim wzorem kultu należnego Bogu, który polega na składaniu Mu ofiary z naszego życia. Zwraca on szczególną uwagę na zdolność Maryi do wyrażania gotowości na pełnienie woli Bożej w codzienności. Przywołuje jej odpowiedź udzieloną aniołowi podczas zwiastowania. Jestem służebnicą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Chrześcijanin w codziennej modlitwie powtarza te słowa prosząc: bądź wola Twoja. Istnieje wiele form pobożności, które Kościół nam proponuje, abyśmy wzrastali w wierze, miłości i nadziei. Każdy z nas stara się w miarę swoich możliwości z nich korzystać. Warto przy tej okazji zauważyć, że w mnogości różnych praktyk pobożnościowych pojawiają się i takie, które nie pomagają rozwijać się duchowo, a wręcz odwracają nas od Chrystusa. Warto więc korzystać i praktykować takie zewnętrzne formy pobożności, jakie zalecane są przez Kościół i praktykowane w naszych parafiach i wspólnotach. Oczywiście jedną z dróg wzrastania w pobożności jest pobożność maryjna. Powinna ona być przede wszystkim uwielbieniem Boga. Nie może prowadzić do postawienia Matki Jezusa w Jego miejsce. Pobożność maryjna ma nas prowadzić do dostrzeżenia w Maryi działania Ducha Świętego, który ją zamieszkuje. W tradycji Kościoła bywa ona nazywana nosicielką Ducha Świętego. Różne formy pobożności maryjnej muszą być przeżywane w jedności z całym Kościołem i prowadzić do źródła i szczytu życia chrześcijańskiego, jakim jest sakrament Eucharystii. W czci oddawanej Matce Bożej chrześcijanin musi pamiętać, że Maryja jako stworzenie, jako kobieta jest osiągalnym wzorem do naśladowania. Ponadto w pobożności maryjnej należy odwoływać się do tego, co mówi o niej Pismo Święte. Trzeba unikać wszelkiego rodzaju pseudoproroctw, domniemanych wizji i zjawień, apokryficznych opowiadań. Tylko taka pobożność maryjna pozwoli nam wzrastać w wierze i upodabniać się do Chrystusa, tak jak czyniła to w swoim ziemskim życiu Jego Matka. W Wpatrując się dzisiaj w Maryję, wzór i nauczycielkę pobożności, starajmy się o to, aby nasze chrześcijańskie życie było naznaczone jej postawą pobożności i uległości wobec natchnień Ducha Świętego. To właśnie On obdarza nas jednym z 7 darów, jakim jest dar pobożności. Tak przeżywana pobożność maryjna nie będzie ograniczała się jedynie do zewnętrznych form, ale będzie wyrazem naszej miłości dziecka do Boga Ojca, miłości płynącej z żywej i autentycznej wiary. Na wzór Matki Jezusa nasza pobożność może stać się kultem Boga w duchu i prawdzie.

Maryjo, Matko i Królowo naszego narodu, stajemy przy Tobie, aby Ci powiedzieć: jestem, pamiętam i czuwam. Nie zawsze zachowujemy świadomość Twojej macierzyńskiej miłości do nas, nie zawsze dostatecznie okazujemy Ci wdzięczność, ale jesteśmy. Tak jak nasi przodkowie, nadal chcemy trwać przy Tobie, bo wierność Tobie jest wiernością Bogu. Królowo Polski i Matko polskich serc, tak bardzo chcemy włączyć się w wołanie naszych praojców, którzy Królową Cię ogłaszali. Czynili to nie tylko słowami władców i rządzących, nie tylko pacierzem ludu czy też błaganiem zniewolonego narodu. Oni codzienną postawą świadczyli, iż są godni miana Twoich poddanych. Poddanie się Tobie uratowało naszą egzystencję i tożsamość narodową. Ono pomogło naszym praojcom trwać w pokłonie przed Bogiem. Spraw prosimy, abyśmy dziś wobec tylu różnych współczesnych bożków umieli zachować postawę prawdziwej wdzięczności i uwielbienia względem Boga i Ciebie, gdyż ostatecznie wszystko w naszym życiu jest Bożą łaską. O Maryjo, Pani naszej Ojczyzny, odzyskaną kiedyś wolność trzeba nam podjąć z godnością i mocą wierzącego narodu. Potrzebujemy Twojej pomocy, Twojego macierzyńskiego prowadzenia i umacniania naszych wysiłków, zarówno społecznych, narodowych i osobistych. Potrzebujemy Twojego wsparcia w codziennym dźwiganiu się z upadków i słabości, aby zachować godność Twoich poddanych dzieci. Matko, Ty znasz nasze serca. Czytaj w nich i powiedz, jak iść Twoją drogą zaufania i miłości.

tej godzinie apelu, rozważając tajemnicę ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi, przynosimy w darze modlitwy nasze drobne sprawy. Ale wiemy, że dla prawdziwej miłości nie ma nic drobnego i nic małego. W oczach wiary, nadziei i miłości wszystko jest ważne, święte i wielkie. Drobne rzeczy są jak drobne ziarenka różańca, które przesuwają się w rękach. To nasze codzienne czynności, obowiązki, różne sprawy. Te sprawy, nasze i naszej Ojczyzny, powierzmy Maryi, odmawiając teraz dziesiątek różańca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Ty w wyjątkowy sposób podjęłaś dłoń Boga, mocno się jej uchwyciłaś. Jako Matka nasza, pomóż nam też uchwycić dłoń Boga i pójść drogą Jego przykazań,
drogą miłości, która nie zna granic, drogą nadziei, która każe nam iść do przodu. Pomóż nam dotrzymać kroków codzienności zmagań. Niech Twoja modlitwa w naszej sprawie uczyni cud, abyśmy urodzeni dla ziemi rodzili się ustawicznie dla nieba. Matko, podaj nam swoją pomocną dłoń i dodaj nam otuchy, abyśmy patrzyli ku światłu, które płynie z nieba, abyśmy jako naród mogli rosnąć duchowo na miarę Boga, tak jak Ty wzrastałaś w cichej codzienności nazaretańskiego domu. Matko najbardziej zakorzeniona w Bogu, niech Twoja modlitwa sprawi, że każdego dnia razem z Tobą będziemy rodzili się dla Boga. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Edycja Świętego Pawła zaprasza. Udaj się do Maryi. Rozważania maryjne ze świętym Bernardem z Clairvaux.
1: Wzór modlitwy. W swoich maryjnych rozważaniach święty Bernard wskazuje na Maryję jako na wzór modlitwy. Chrześcijańska pobożność każe nam widzieć w niej kobietę, która dla Kościoła wszystkich czasów pozostanie wzorem modlitwy. Liczne wskazania świętego Bernarda inspirują nas więc do refleksji na temat modlitwy w życiu Maryi i naszym. Oczywiście dla człowieka wierzącego pierwszym wzorem i przykładem modlitwy jest Jezus, który proszony przez swoich uczniów uczy ich modlitwy do Ojca. Otwierając się w modlitwie na Ojca i rozmawiając z Nim, człowiek doświadcza Jego obecności. Inspirując się maryjnymi myślami świętego z Clairvaux, warto powiedzieć, że po pierwsze modlitwa nie jest naszą inicjatywą. To Bóg pociąga nas swoją miłością, abyśmy zwracali się do Niego. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł zaznacza, że nikt bez Ducha Świętego nie może mówić: Jezus jest Panem. Modlitwa wypływa z serca, które zostało dotknięte przez Boga. Można więc powiedzieć, że w tym znaczeniu modlitwa jest inicjatywą Boga. To On pierwszy zaprasza nas do wejścia z Nim w dialog. W życiu Maryi tak się właśnie dzieje. Podczas zwiastowania to Bóg wychodzi z propozycją, to On rozpoczyna dialog, który będzie trwał także po tym, jak odejdzie od niej anioł. Po drugie, warto zauważyć, że będąc dla nas wzorem modlitwy, Maryja uczy nas, że modlić się możemy także wtedy, gdy rozważamy Słowo Boże. Święty Łukasz dwukrotnie zaznacza, że Maryja zachowuje, medytuje, konfrontuje w swojej duszy wszystko to, co dotyczy Jezusa. Po raz pierwszy ma to miejsce w kontekście narodzenia Jezusa w Betlejem. W obliczu realizacji tajemnicy wcielenia, Maryja i pasterze ucieleśniają postawę zgodną z dziełem Boga. Nie służebność czy ślepe posłuszeństwo, ale aktywna wiara, która rodzi się ze słuchania i zdumienia nad działaniem Boga w świecie. Temat ten pojawia się w opowiadaniu o obecności 12-letniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. W tym wydarzeniu Maryja ukazana jest jako kobieta, która nie rozumiejąc słów swojego syna, pozostaje w tej samej postawie co 12 lat wcześniej. Rozważa. Matka Jezusa także w tym przypadku ukazana jest po raz kolejny jako kobieta, która potrafi słuchać. Jej życie jest wewnętrznie przeniknięte Słowem Bożym, jak mieczem, który przenika duszę. Maryja wychwala i żyje zgodnie ze Słowem, aż po przywilej wejścia pomiędzy uczniów nazwanych błogosławionymi i krewnymi Jezusa. Na jej słowo, które staje się zaproszeniem do wiary, Jezus czyni pierwszy znak. Swoim słowem wskazuje na Jezusa, w którego uwierzyli uczniowie. Życie Matki Bożej jest naznaczone rytmem słuchania. Ze słuchania zaś rodzi się wiara. W jej życiu możemy wyróżnić cztery wydarzenia, w których Maryja wypowiada słowo. Zwiastowanie, spotkanie z Elżbietą, odnalezienie Jezusa w świątyni, cud na weselu w Kanie Galilejskiej. Warto wskazać, że wypowiada słowo, pozostając zawsze w postawie zasłuchania i modlitwy. Stawanie przed Bogiem i słowem, które On do nas kieruje na wzór Maryi, jest jednym ze sposobów modlitwy chrześcijańskiej. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach coraz bardziej doceniamy ten właśnie rodzaj modlitwy. Dzięki powszechnie dostępnym, codziennym rozważaniom do Słowa Bożego możemy rytm naszej codziennej modlitwy i życia spleść z liturgią Słowa Bożego. Modlitwa Słowem Bożym na wzór Maryi jest bardzo dobrym sposobem przygotowania się do Eucharystii. Chrześcijanin, który przestaje się modlić, powoli traci kontakt z Bogiem. Modlitwę zastępuje różnymi formami przeżywania codzienności, które tylko zagłuszają głos Boga. Bez modlitwy trudniej jest otworzyć się na Boga i dostrzec Jego działanie w naszym życiu. Trudniej jest także przejść przez niezrozumiałe dla nas wydarzenia. Chyba najlepiej sytuację człowieka wierzącego i modlącego się w sytuacji kryzysu oddają słowa psalmisty. Choćbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij pasterski i laska dodają mi otuchy. Bardzo często zastanawiamy się, co zrobić, aby nasze modlitwy były skuteczniejsze, aby zostały wysłuchane. Na pewno nie możemy traktować modlitwy jak magicznego zaklęcia. Dlatego też, wchodząc wraz ze świętym Bernardem do szkoły Maryi, chcemy zobaczyć w niej wzór prawdziwej modlitwy. Ona nie tylko uczy nas, jak trwać na modlitwie, lecz także wraz z nami się modli i prosi Ojca, aby zesłał na nas Ducha Świętego. Jej modlitwa wspiera naszą modlitwę. Skuteczność modlitwy nie polega więc na dobieraniu odpowiednich słów, ale na zaufaniu Bożej opatrzności i przyjmowaniu wszystkiego z Bożej ręki. Warto zatem modlić się wraz z Maryją. Niech ona stanie się dla nas nie tylko mistrzynią, ale i towarzyszką modlitwy.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

jeszcze zadziwi świat. Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły, a że w oczy deszcz